wahene anio nyaka yatwa wanyamie gala ayo handu wasa kwasu wasu su su su ah mese anio

ɛnsɛm ade ba nwumerɛ deɛ deɛ ne mu bi ne sɛ suafo ɔhwɛ amanweɛsɛm soɔ de ato dwa sɛ dom gya dwumakuo ahyɛn akɛseɛ yɛde dom gya yi maako aduanan foforɔ mo kyeɛ afei nkɔ awieɛ ne yɛde ne